czasem skażenia. Niech idzie staż w pancerzu w połowiu, kto jeszcze was chroni?

0: Radio Larbo. Przyjdź, posłuchaj, zostań.
1: Dzień dobry. Ze studia w Meinecagen, słuchacz Radia Larmo, wita Darek. Witam i zapraszam na popołudnie i wieczór z Radiem Larmo. Ponieważ Bajtel nas przed chwileczką grał w większości utwory naszych śląskich wykonawców, jak na przykład Wesołego Masorza, czy Klaudię Kasię Chwołkę, czy Damiana Holeckiego, to troski malutka odmiana, bo przez dwie godziny będę Was bawił, łaskotał Wasze uszy nowymi piosenkami, które trafiły do naszych nowych kuferków. A miłośników śląskiej i niemieckiej muzyki zapraszam na godzinę 20 do naszego Petra, bo u niego też muzyka przednia jest, więc godzina 20 Peter, a teraz wita Was za mikrofonu Darek. Oczywiście w większości te utwory, które mam przygotowane w języku niemieckim, bo właśnie współpracujemy z takimi serwisami, wytwórniami, które udostępniają nowości, czy to single, czy całe wydawnictwa płytowe, i dlatego możemy się tą muzyką z Wami dzielić. A trochę tego nowego jest. Wybrałem też, ja, bo dwie godziny trzeba fajnie się wypełnić, wybrałem też utwory, które wcześniej, kilka tygodni temu też do nas trafiły, a mi się spodobały i naszym słuchaczom też, więc takich utworów też nie zabraknie. I zaczynamy od utworu, który ja już 2 lata ten utwór ma i ja go dzisiaj, przygotowując audycję, odnalazłem ponownie 2 lata temu. Bardzo mi się ta piosenka spodobała. Wysoko ponad chmurami. Piosenka austriackiej piosenkarki młodego pokolenia Amelie Rika. Piosenka z sierpnia 2024 roku, ale myślę, że ja, jak coś fajnego, to się nie starzeje. Zapraszam, a potem petarda, bo cosik nowego.

0: Radio Larmo gra 24 godziny na dobę. Legalnie na serwerze nadawczym portalu Loud FM, które pokrywa niezbędne koszty licencji GEMA i GVL.
1: Słuchasz Radio Larmo. Radio, które gra dla nas w internecie.
2: Kilka dni temu ukazała się najnowsza płyta Andreasa Gabalier. I dzięki serwisowi MPN my już tą płytę mamy i możemy się podzielić piosenkami z wami właśnie z tej płyty. Ja wybrałem z tej płyty dwa utwory, które śpiewa Andreas w duecie. Una canzone per te z Pietro Basile. Jest to interpretacja wielkiego hitu Gabaliersa. A drugi utwór nosi tytuł Whisky i wino. Śpiewają z Johnem Loganem, trzykrotny zwycięzca Eurowizji. Sam napisał tę piosenkę dla Gabaliera. W tym utworze wyraźne klimaty country, a Logan ujawnił, że tekst tej piosenki odnosi się do trudnego okresu z jego własnego życia i lat, w których zmagał się z alkoholem. Dlatego teraz już wiemy, dlaczego tytuł jest Whisky i wino. Proszę bardzo, dwa utwory z najnowszej płyty Andreasa Gabaliera.

Whisky i wino Andreas Gabalier i Johnny Logan. A teraz coś troszeczkę innego. Fajny, melodyjny single, full elektronika można powiedzieć, francuski duet Betical. Ten single wydany został niedawno, bo w czerwcu, pod koniec czerwca tego roku, z nakładem wytwórni Warner Music Central Europe. I tutaj usłyszymy motyw taki przewodni z twórczości Chrisa Ria. Ciekawe połączenie, prawda? A więc proszę bardzo, Betical w utworze Plaża.

I kolejne utwory z naszych nowych kuferków. Myślę, że takiej muzyki też czasami warto posłuchać, bo może trafimy na taki, jak ja to zawsze mówię, rodzynek muzyczny, który nam się spodoba i trafi na naszą prywatną listę. Kolejny utwór, który opowiada o beztroskich latach dzieciństwa. Ella Paul. W końcu lato. Tekst skupia się na wspomnieniach wolności, chodzenia boso oraz zapachu letniego deszczu na rozgrzanym asfalcie. A piosenka nawiązuje do wieloletniej przyjaźni właśnie wokalistki Eli z Katy, jej dawną koleżanką. Proszę bardzo, Ella Paul, w końcu lato.

A teraz wokalista, który ukrywa się pod pseudonimem Gentleman. I jako ciekawostkę mogę podpowiedzieć, że usłyszymy tutaj też tego kogoś, kto go wsparł wokalnie, a jest to nie kto inny, tylko sam Michael Patrick Kelly. Tak, tak, ten właśnie od grupy Kelly Family, ten, który w wieku 15 lat napisał przebój Anioł. Ja, ciekawe jak to połączenie wyjdzie przed Państwem. Gentleman

A na tej audycji, jak na większości naszych audycjach, konsola pozdrowień też jest otwarta. Witam swoich dzisiejszych pierwszych gości, a jest to Georg i Teresa z Köln. Dzień dobry, dobry wieczór, guten Abend. Witamy serdecznie kierownika tego całego zamieszania. Miło cię znowu, Darku, usłyszeć po naszym urlopie. Trochę spóźnione te nasze życzenia, ale za to naprawdę szczere. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Pięknie dziękuję. Dużo zdrowia, energii, dobrego humoru i oczywiście mnóstwa satysfakcji z prowadzenia tego fajnego radia Larmo. Zostań takim, jakim jesteś, spokojnym, opanowanym, zawsze z wyważonym komentarzem i uśmiechem, którego nie da się nie lubić. Wow. Piękne, miłe słowa, dziękuję. A teraz jako prezent wybierz sobie jakąś swoją ulubioną piosenkę. My też chętnie jej posłuchamy i razem z tobą uczcimy jeszcze raz te twoje urodziny. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, szczęścia i uśmiechu. 100 lat kierowniku tego zamieszania i czy serducha dołączone od Teresy i Georga z Köln. A ja, Georg i Teresa, powiem wam, że ja nie jestem taki idealny i ja zrobię troszkę coś na znowu na abarot, znowu zupełnie coś innego. Nie moja ulubiona piosenka, bo tego też by było trochę. Ja dzisiaj przygotowałem się z piosenkami takimi, wiecie, właśnie tymi nowymi, które mi się podobają, naszym słuchaczom też, z tego co już słyszę. I właśnie z tego kuferka wybrałem trochę starszy utwór. Podoba mi się to, co robi taki DJ, taki producent, nazywa się DJ Rufus. I to też będzie troszeczkę nawiązanie do tego, co ja lubię, lata 80. i znany taki utwór I Like Chopin. A on dzisiaj w wykonaniu właśnie DJ Rufusa. DJ Rufus i I Like Chopin. A za piękne życzenia dziękuję z całego serducha. Jest to bardzo miłe. Pozdrawiam was, życzę miłego wieczoru z Radiem Larmo.

0: Radio Larmo gra 24 godziny na dobę. Legalnie na serwerze nadawczym portalu Loud FM, które pokrywa niezbędne koszty licencji GEMA i GVL.
1: Słuchasz Radio Larmo. Radio, które gra dla nas w internecie.
2: A dzisiejszego popołudnia i wieczoru, przynajmniej do godziny 20, słuchamy właśnie tych nowych piosenek, które pojawiły się w zasobach naszego radia, Radia Larmo. Tych, którzy włączyli swoje radioodbiorniki, wita bardzo serdecznie Darek. No i zapraszam też na audycję o godzinie 20, którą to poprowadzi kolega z Kölnu, czyli nasz Peter. A teraz Laura Angela. Un sentimento italiano, piosenka opowiadająca o tęsknocie za południem Europy, za słońcem, morzem oraz chęcią ucieczki od codziennego stresu. Głównym przesłaniem utworu jest hasło Sama droga już jest celem. Laura Angela, Un sentimento italiano. Proszę bardzo, posłuchajmy tego utworu.

i kolejny miły gość na konsoli pozdrowień, tym razem z Kelnu, Gabi z Kelnu. Witaj Gabi, cześć. Cmoki Darek, pozdrowienia lecą z Kelnu do wszystkich domów. Kaj, są włączone kompy i muzyka z naszego radia leci. Kurczę, tak słucham tych nowości i se tak myślę. Chyba Darek z nowym rozdziałem życiowym zmienił też zamiłowania i styl muzyczny. Nie, Gabi. Moje ulubione lata 80. i śląscy wykonawcy jak najbardziej na pierwszym miejscu są, ale tych nowości też warto posłuchać, bo tak jak mówię, tam też jakieś fajne smaki można muzyczne znaleźć. Dlaczego by nie, prawda? Bo Gabi pisze dalej tak, bo jakieś dziwne i nowe te rytmy, przynajmniej dla mnie, no ja. Tak to jest. I jeszcze nie wiem, czy mi się podobają, czy nie. Na koniec dom ci znać, a co mój gust podpowiedział. No to fajnej audycji życzę, a słuchaczom fajnego odbioru i uśmiechniętego wieczora. Ja, dokładnie tak, Gabi, tak to właśnie z tą muzyką jest. Nieważne, jak ta muzyka się zaczęła, najważniejsze, jakie będą wrażenia po.

Ja nie wiem, kto by to zdzierżył. Chociaż do tej muzyki też nic nie mam. Ja, jak się komuś podoba, proszę bardzo. I co by się też nam nie zdarzyło, tak, że kiedyś Petrowi ktoś napisze: Peter, zrób mi cała audycja o na przykład Fryderyku Chopinie i Moniuszce. Ciekawe, czy twój Peter dałby radę, bo ja, wydaje mi się, że nie ma szansy. Kolejne utwory z tego właśnie ciekawego, troszeczkę dziwnego i troszeczkę z innymi rytmami kuferka. Robert Pirker, tak? On G, austriacki piosenkarz, tworzący muzykę w dialekcie, więc nawet jeżeli ktoś zna język niemiecki, to może mieć tutaj problemy. Co ciekawe, mogę podpowiedzieć, że premiera tego singla odbędzie się dopiero z początkiem, znaczy 4 września, z tego co tutaj mam napisane. Wypuści to wytwórnia Fiesta Record, a my dzięki właśnie tej wytwórni już ta piosenka mamy i możemy ją zagrać. A jak mamy pomęczyć troszeczkę swoje uszy też troszeczkę inną muzyką, to ja, to teraz też będzie jako drugi utwór, taki utwór taneczny, pełny elektroniki, autorstwa niemieckiego DJ-a. Mam nadzieję, że ja, Gabi, uszy ci nie zwiędną, bo może jednak coś fajnego w tej muzyce znajdziesz. A powiem szczerze, niektóra muzyka nie nadaje się do słuchania, nadaje się tylko do tańcowania.

Ja takie rytmy, aż ręce się składały do klaskania, a nóżki do tuptania. A ja witam teraz koleżankę Jolę. A ja jestem tylko ciekaw, Jolu, skąd ty do nas piszesz? Czy już z Prudnika? Nieważne skąd, nieważne jak, czy na komórce, czy na komputerze, czy na laptopie, najważniejsze, że Jola jest i dała znać, że nas słucha. A pisze tak, dzień dobry, dobry wieczór, witam milutko ciebie, Darku, jak i wszystkich słuchaczy. Serdeczne pozdrowienia dla Georga z Tereską, dla naszej Bożenki, dla Oli, dla naszej Gabi, całej ekipy kostrzyńskiej oraz dla wszystkich słuchaczy. Życzę wam samych miłych rytmów, uśmiechu i pięknego wieczoru. Bawcie się miło i sertucho z życzeniami też przyleciało, z tym wpisem przyleciało. Za co dziękujemy i tobie również życzymy, Jolu, miłego, fajnego wieczoru. Kolejne piosenki z mojego kuferka, na którego dzisiaj przygotowałem właśnie te takie nowości, które krążą tutaj u nas na Radioku i codziennie napływają nowe. Oczywiście ja je wybieram, żeby nie było tak, jak mówiłem wcześniej, na przykład heavy metalu, ja, bo i takie tam się znajdują. Także jak coś jest źle wybrane, to moja wina, moja wina. Piosenka opowiadająca o głębokim, emocjonalnym i przełomowym momencie, w którym poznaje się wyjątkową osobę. Tekonoci, co oznacza poznałem cię, poznałam cię. Cenar to śpiewa. A druga wykonawczyni to już doskonale znacie, Julię Lindholm i piosenka Taxi nach Paris, czyli taksówka do Paryża, zaśpiewa Julia Lindholm.

0: Tak, Sinar Pari, a teraz kolejne piosenki. Ja, one wcześniej już nie były na którejś audycji grane, ale tak mi się spodobało, że muszę je sobie tutaj zagrać. Sobie i dla, oczywiście dla was też. Wokalistka i autorka tekstów ukrywająca się pod pseudonimem Elif. Utwór o tytule Fasadę. Fasadę. Dlaczego fasadę? No bo w piosence tej artystka porusza tematy wrażliwości, wewnętrznych zmagań oraz zrzucaniu właśnie tych fasad, tych masek, które na co dzień zakładamy przed światem. A kolejny utwór, ja, coś ich po francusku. Ciekawy głos śpiewający po francusku. Azare, magiczne minuty, i tam jest właśnie taki świetny motyw z harmoniką, co mi się bardzo, ale to bardzo podoba. A potem wpis, kolejny wpis od Gabi z Kölnu. Ja tutaj poruszyła temat, komu jaka muzyka się podoba. I ciekawie pisze, a ja w tym czasie wykorzystam właśnie, jak będą te dwa utwory leciały, znajdę coś, Gabi, co cię może zaskoczy, jak, na jaką muzykę Darek się kiedyś zafiksował. I powiem ci, myślę, że z przyjemnością, jak tylko znajdę, myślę, że z przyjemnością ty też tego posłuchasz. A na razie Elif, a potem Azare.
1: Radio Larmo. Gro muzyka dla każdego, dla starszego, dla młodszego.

No i właśnie w swoim wpisie Gabi z Kelnu pisze o tych właśnie różnych stylach, o tych różnych gatunkach muzyki, jakie czasami się słucha. Ja. Bo czasami nawet tak jak przy jedzeniu są, ma się smaki. Gabi pisze tak. Oj Darku, byś ty się zdziwił, co ja niekiedy słucham. Może 2 lata temu miałam fisia na muzykę poważną, ale przerobioną na elektryczne skrzypce i oczywiście aranżacje takie bardziej rytmiczne i w bardziej klubowych też lekkich klimatach. I to obojętnie, czy to był Bach, Beethoven czy Schubert. Lubię też niektórych tenorów operowych, ale oczywiście też w tych lekkich utworach, może bardziej zbliżonych do operetki. Tak więc człowiek ma wiele oblicz, jak to mówią. Tyż prawda, masz rację. Tak samo jak jest z muzyką tak zwaną disco polo, nie? Wszyscy mówią, a co to za muzyka, to muzyka chodnikowa, to tamto. A jak przychodzi co do czego, to wszyscy znają przynajmniej pierwsze słowa i wiedzą, kto to pi razy oko śpiewa i że u wujka Mariana to grali na weselu. A powiem ci właśnie, znalazłem to, co chciałbym ci zagrać teraz. Jest taki zespół kobiecy, nazywają się Otta Orkiestra i mają bardzo fajne utwory właśnie, no może nie Bach, może nie Chopin, ale taka właśnie muzyka w połączeniu z prawdziwymi też, z prawdziwą orkiestrą, ale zrobione nowocześnie. Oni robią swoje utwory, nie słyszałem tak zwanych coverów Beethovena albo Schuberta albo Bacha, ale też mają fajne utwory, które naprawdę wpadają w ucho. Jeden z nich mam tutaj wybrany i za chwileczkę dla ciebie specjalnie. Otta Orkiestra w jednym z ich utworów, który mi się najbardziej, znaczy który mi się podoba. Nie wiem jak tobie, zobaczymy.

na konsoli pozdrowień. Witam kolejnych gości. Jest z nami Magda. Magda, dzień dobry, dobry wieczór. Magda pisze tak, obecna. A ja, Darku, uwielbiam takie audycje. Zawsze coś nowego i innego. A nie jedno i to samo, jak na przykład w Radiu Z. Ach, miałem się ukryć w język, żeby nie mówić nazwy radia. No ale ja, niektóre radia komercyjne fakt faktem zmieniają zupełnie klimat. Gabi na pewno też wie, o czym było radio takie, nie? Na Śląsku komercyjne, które już w sumie chyba nie można tam usłyszeć naszych rodzimych śląskich wykonawców. Zmieniło całkowicie profil. Ja tłumaczyli się, to było jakiś czas temu, tłumaczyli się, że Terowski to radio będzie dla młodych, a my staruchy nie mamy co tam szukać. Na całe szczęście mamy radia internetowe i możemy grać to, co w naszej duszy, choćby naszych rodzimych wykonawców. I nikt nam nie zabroni. Prawda, Magdo? Tych nowych też warto posłuchać, bo też coś fajnego zawsze człowiek usłyszy. A i nóżka czasami pod stołem poklepie. Klap, klap, klap. I może tak będzie z kolejnymi utworami, które mam tu przygotowane. Będzie to piosenka zapowiadająca najnowszy, nowy, piąty album studyjny Ramon Rosselli. Tak jest, wszystko czego szukasz, tak można przetłumaczyć ten tytuł. Nowy singiel wydany w sierpniu tego roku już jest przygotowany, a potem jeszcze coś innego i tutaj nie wiem jak to poczytać. Fajna piosenka, bo mam nawet zaznaczone na swojej playliście 3 znaczki Q, czyli znak jakości dobry, Disco Bambino. Ale co to będzie? Ja ostatnio też nie wiedziałem, jeszcze się do tej pory nie dowiedziałem, ale zagramy. A ja witam też Adama z Lublinca, też Adam jest z nami. Cześć Adam, za chwileczkę też twój wpis. Lecimy. Disco Bambino, ale wcześniej Ramon Rosselli. Wszystko, czego szukasz.

0: Radio Larmo gra 24 godziny na dobę, legalnie na serwerze nadawczym portalu Loud FM, które pokrywa niezbędne koszty licencji GEMA i GVL.
1: Słuchasz Radio Larmo, radio, które gra dla nas w internecie.

No właśnie, wtorek mamy wieczór, zbliża się godzina 20, kiedy to za sterami radia zasiądzie Peter Skelnu. Ja, on na pewno też rodzaj muzyki zmieni, bo on się czuje, ja, trochę lepiej w innych rytmach. A u mnie dzisiaj słuchamy właśnie do godziny 20 tych nowości, które pojawiły się w naszych kuferkach. Adam z Lublińca pisze tak: witam Ciebie, Darku, witam wszystkich prezenterów i radiosłuchaczy we wtorkowy wieczór. U mnie już po bezuchu. Wczoraj byłem po raz pierwszy na lotnisku w Pyrzowicach. Ja, czyli Adam pocałował samolocik w kółka, pomachał ręką, a goście odlecieli. A co do naszego tematu, że radia się zmieniają i muzyka w nich grana, to Adam pisze też tak: Darku, nasze śląskie telewizje też zaczynają zanikać, bo śląskich wykonawców się nie uświadczy, a pierwszeństwo mają goście z Polski. No, tu też, Adam, masz poniekąd rację, chociaż powiem Ci szczerze, telewizji jako telewizji, na przykład telewizji Silesia Jarzech, dawno, naprawdę dawno nie oglądał. Chociaż czasami na YouTubie albo na Facebooku widzę też zapowiedzi, fragmenty programów, które traktują o śląskiej tradycji, o śląskich wykonawcach. Także jak jest, nie wypowiadam się, nie jestem stałym oglądaczem. A co do naszych śląskich wykonawców i śląskich piosenek, śląskich utworów, to ja, wiemy doskonale, na pewno Adam, ty też, że potrafią pisać piosenki, śpiewać w piosenkach o wszystkim. Jak na przykład kolega Henke śpiewał niezapomniany przebój o Mopliku. A ja mam tutaj coś innego. Akurat nie w tej chwili mam coś, piosenkarz o pseudonimie Renato Regato, i on tutaj wraz z kolegą śpiewa o radości z jazdy kultowym skuterkiem. Toller Roller, tak się nazywa ta piosenka, w nawiązaniu do naszego śląskiego Moplika. A drugi utwór jest chyba po francusku, tak mi się coś wydaje, wesoły tytuł, na przykład o święcie we Włoszech. Święto, nie pamiętam jak ono się nazywa, utwór nazywa się Ferragosto, a z tego co mi nasza koleżanka Agnieszka mówiła, to właśnie to jest piosenka, to jest utwór o święcie we Włoszech. Także o wszystkim piosenki mogą być, nie tylko o miłości.

Ja. I nie zauważyłem, już następna piosenka wskoczyła. Jest to piosenka, która może być zapowiedzią wielkiej trasy koncertowej Vanessa Mai.

Gabi Skelnu jeszcze napisała na konsolce pozdrowień. Tak, tak, masz rację, Darku. Każdy ma od czasu do czasu jakiegoś nieoczekiwanego bzika. Na co dzień, na dzień dzisiejszy mogę polecić elektroniczne skrzypce od Davida Garretta. Wow, ja się zainteresuję. Może być ciekawie. No nie dość, że super gro, super i z sercem, to wykonuje te aranżacje muzyki poważnej. To jest to jeszcze fajny z niego facet. Aha. Ja. Dwa w jednym. Dobra muzyka i na przystojnego faceta można popatrzeć. No, no. Trzeba będzie poszukać. Miłego wieczora do wszystkich. Pięknie dziękujemy. Również życzę miłego wieczoru, a przypominam, za niecałe 20 minut za sterami radia zasiądzie nasz kolega Peter. A ja już z taką odrobiną nieśmiałości kieruję się w kierunku konsoli, żeby ją przymknąć. A potem niech sobie ją Peter otworzy i niech się martwi wpisami. Czytać czy nie czytać, czy grać? Bo ja już czytać nie będę, raczej troszeczkę jeszcze dla was pogram. I wiesz co, Gabi? Dobry temat, żeś poruszyła z tą muzyką poważną i różnymi aranżacjami i powiem ci, znalazłem cosik. Nie wiem, czy pewnie to znasz. Ja pierwszy raz, naprawdę pierwszy raz to usłyszałem. Czyli współcześni wykonawcy nie pierwsi przecież wpadli na pomysł, żeby na przykład Bacha zagrać po nowemu. No. Bo teraz będzie Adagio G-moll w wykonaniu Jan Sebastian Bach. Ja, ale zupełnie inne wykonanie. Powiem? Niezłe.

I kto powiedział, że się nie da połączyć nowoczesnej muzyki z Bachem? Da się, jak najbardziej. Dziękuję wszystkim tym, którzy odwiedzili mnie na mojej audycji. Kolejne piosenki jeszcze polecą, żeby ten fajniście czas wypełnić. Ja, Peter Kaj, ten Carlos jest. Jeszcze się nie melduje. No to piosenki mam przygotowane. A co? Kevin, Brian, a potem ja, już dzisiaj grany, ale jeszcze jeden utwór DJ Rufus w kolejnym fajnym utworze z tego naszego nowego kuferka.

I jeszcze raz piękniście dziękuję za waszą obecność, za to, że byliście, że nie uciekliście od swoich radioodbiorników, jak Darek dzisiaj muzykę grał. Myślę, że nie było tak źle, prawda? Ja, zawsze musi być coś inaczej, bo dzisiejszego wieczoru, tak jak na pewno można się spodziewać, i śląscy wykonawcy, i niemieccy wykonawcy, muzykę, którą lubi nasz Peter Skeln, na którego audycję serdecznie już jeszcze raz zapraszam, a ode mnie jeszcze dwie piosenki. Młody taki duet, frelka nazywa się Nicola, a Carlos, i właśnie tutaj nie mam informacji, on ukrywa się pod pseudonimem. Ich piosenka Serce z powrotem. A drugi utwór, myślę, że to ja Petrowi się spodoba, bo to też jest duet, ale znaczy nie duet, to jest trio. Śpiewa tu Graziano, ale z zespołem, który Peter lubi. Sam mi kiedyś o tym powiedział. I sam mi pokazał kilka teledysków, gdzie ci panowie występowali. Bo jest to duet Sunrise. Una notte italiana. Peter, do ciebie, tobie i słuchaczom życzę miłego, fajnego, muzycznego wieczoru. A wam mówię troski, to zaś trzymajcie się zdrowo. Pa, pa.

0: pani Bejter. Audycja ze studia w Kel prowadzi Bejter.
1: No i dobry wieczór, Szyn, guten Abend, halo, halo. Witam, witam bardzo serdecznie, pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy, tych, co siedzicie tutaj, mono jeszcze kto będzie, nie wiem. W każdym razie miejsca mamy u nas dość, jeszcze są siedzące kupa, a potem i też stojące. Ja na początku, jak zawsze, chciałbym ich podziękować temu, kto grał przede mną, a grał za nasz kolega Darek. Piękne dzięki, Karlusie. Teraz się pojedz, boś na pewno zgłodniał, bo te ostatnie 10 minut taki trochę słabo godął, to na pewno już głodny. No i już poszedł na wieczerzu. Dzięki za piosenkę od Sunrise. No i muszę powiedzieć tak. Piękne dzięki, ja ją mam, bo ją dostał od ciebie. Ha, ha, ha. Zo. Ale wiadomo, Sunrise lubię. Oczywiście zawsze ich nie grą, bo to by się mogło znudzić, nie? Ale lubię tych dwóch Karlusów. Zo. Ja, toż ja ci też tak... Taki fajny kawałek, tu mu coś śpiewał George Baker i Pete Ferman. Hier sind wir, also my tu są do kopejem.

0: So, jak w tej piosence wir sind hier, my tu ke są, moi drodzy, nie jedno jo, ale też moje koleżanki i koledzy, którzy tu grają na naszym radiu Larmo. Wiadomo, że jedni mają urlop, a jedni jeszcze też do roboty muszą chodzić, no bo jak się tego napędzają, są za młodzi, pra, to też grają tak, jak im pasuje. Co? Ale my już jademy. Jakbyście chcieli coś posłuchać, co wam się podoba, nie ma sprawy. Dajcie znać, jak mam, to też wleci na moja lista. A nie mam, no to trudno, ja to nie ma. Bruno, ale tym razem nie Bruno. Tym razem piosenki są od Bruno, ale śpiewa taki mikserek, taka grupa, co się nazywa Domingos.
1: Wir sind alle
0: Wir sind alle Ebefetzig.

0: za moje nastąpienie dzisiaj u nas parę razy padał deszcz, króciutko, niedużo, no ale padał, słoneczko wylazło, zaszło i tak dalej, i tak dalej. Ja wam powiem, zawsze na radiu powiem tak, ten kto gro i też ten co słucha, bo zawsze ma prawo się coś zażyczyć, jakąś piosenka, nie? Ale chodzi mi o to ten co gro, na przykład ja, nie? Ja wam powiem, jak ja gro, nie? I jak mnie tesno jest za latem, nie? Za takim ratem, jak było 30 stopni, cieplutko, słoneczko grzeje, nie? Zawsze się Boga puścić takie coś. Oczywiście fajny Carlos, fajny nasz chłop Stach.
1: Wstaję rano, patrzę w okno, znowu chmury mkną na niebie. Ptaszki na gałęziach mokną.
0: I zawsze gdzieś jest lato.

So, moje rastomir jest to stara piosenka 2014 rok od Stacha, ale na mojej liście zawsze ona jest najlepsza. Ale teraz puszczę wam najnowsze, a to znaczy z najnowszej płyty, co Stach wydał. Więc ze mną tańcz, tak się nazywa płyta i taka piosenka ze sztuki do was już naszykowo. Oczywiście, jakbyście chcieli jeszcze coś od niego, od Stacha usłyszeć, po prostu dejcie znać. A kto chce, może też się potańcować.

Zoch, oczywiście liczę, że na razie spać nie pójdziecie, bo jeszcze nie ma ani pół dziewiątej, jeszcze jasno na dworze, nie to kaj tam jeszcze. No, Zotoż jadę dalej i Elvira Fischer, nie jest to siostra od Heleny, nie, ona się też nazywa Fischer, ale to jest Elvira.

Bardzo. Moi Rostomili, kiedyś mnie się tutaj ktoś pytał, nie, czekajcie, no, zaraz to sam otworzę. Aha, mam. Kiedyś mnie się ktoś pytał, czy wiesz, co to jest vertigo. Bo dawno, dawno temu moja uma miała vertigo na górze, no bo to było już stare, no bo to było stare, nie? No i tak myślę, no niby wiem, co to jest, ale poczekam, czy też ktoś z was się do tego dołączy, nie? Toż co to było, albo co to jest vertigo. Wiecie, co to jest vertigo? Ja wiem, że to jest coś wspólnego z meblem, to mo. Coś od mebli. Zo, to poczekam, aż kiedyś z was doznać, jak to po prostu wygląda. Dancing Bank i piosenka dla ciebie.

Dla ciebie Dancing Band, no i obejrzymy, czy ktoś wie, co to inaczej jest te Vertigo, jakby to inaczej opisać, obejrzymy. No, na razie jeszcze żaden się nie zgłosił. No to puszczymy jeszcze jedna piosenka, może ktoś się zastanowi o ja, bo to też nie wszyscy dokładnie wiedzą, jak to wygląda i tak dalej, i tak dalej. Frank Ferrari w piosence Amore Mio.

So, moi drodzy, do tych, co nie wiedzą, albo do tych, co mnie robią za głupko, bo tak też może być, co na tym radioku, prawda? Ale to jest normalna sprawa. Więc Vertigo jest to taki szranczyk, nie? Taki szranczyk, niewielki, ale podługowaty, pionowy, nie? Podługowaty. Nie taki poziomy, jakby powiedzieć, befej nie. No, taki podługowaty szranczyk. Niekiedy jeszcze na tym szranczku były cztery takie choćby nogi, nie? Takie patyki. I na tym była jeszcze taka półka, o, taki regal. So. Takie było stare oczywiście Vertigo, ja. Były też roztomajte, ale przede wszystkim Vertigo było podługowate, a co, na długość, tak jak szafa, o. So, jedeme dalej, kogo tu mamy? Oh,

Oczywiście ci, co go lubią, Daniel Dobraszkiewicz w piosence Drogę i odezwa się do nas. Georg Skel pisze, Wertiku tu ani komuda, ani szrank. Za pół godziny się zamelduje znowu. Napisał Georg Skelu. Georg, to jest richtig, to ani to komuda, ani to szrank, no bo to jest mniejsze jak szrank, ja? No, ale no to jest Wertiku, no. Miało przeważnie dwoje drzwiczków. No dwoje drzwi się otwierało, jedne na lewo, jedne na prawo. Niektóre miały jeszcze szuflada na wierchu. No roztomajte te wertika byli, no. I ono powiem tak. Moi drodzy, jakby oni się miał takie wertika, oczywiście nie zgnite, albo nie przez mole zeżarte, nie? Jakby ich miał 4, 5, 6, to wam powiem szczerze, za koszty wertiko, ja wiem, takie oryginalne, co 100 lat mo, 110 albo więcej, to około 400-500 euro człowiek by dostał na pewno. No ale, że nie mam takie coś, no to nie ma o czym dyskutować, prawda? Georg, pozdrawiam, no i pół godziny, dobra, przyjdź za pół godziny, a na razie Gigi Anderson.

So, moi Rostomili, ja nie wiem, jak tam wasze umy, nie, albo inaczej, wasze babcie, nie, babcie albo umy, bo u nas była uma, nie, jak te wasze umy, czy babcie, czy mieli, jak szli do kościoła w niedziela, nie, bo takie coś na bestydzie nie nosili, bo to było szkoda, ja. To i no, wtedy to brali na niedziela, na święta, chyba że jak uma musiała jechać kasik, nie, no to wtedy też to brała, oblikała, nie. To była taką niby wielko chusta, nie. No taka chustka, nie taką małą, taką wielko, że jak ona się ze zadku tak przeciepła, nie, to jeszcze byli takie kwiotka na tym. Te kwiotki byli takie, jak się to go wyheklowane, porobione, takie no super to wyglądało, nie, na tamte lata. Dzisiaj na pewno, dzisiaj żadna babcia by tego nie wzięła, bo dzisiaj, no teraz już nie, ale jeszcze 25-30 lat temu to te babcie brali kożuchy, nie, ze lisa albo tam z czegoś tam, nie, no. Ale dawni, jak moja mama, to taka wielka chusta się tak na głowę dała i to było na ramionach i to tak wisiało, nie? I się pytam, czy wy takie coś znacie, nie? I jak się na to dawni godało, o! Nie? Kto wie, dajcie znać. Zawsze chcę być obok ciebie, Daniel Dobraszkiewicz.

Posłuchamy jeszcze jednego fajnego kącka. Mono ktoś też napisze, jak się ta chusta downi nazywała. Może się inaczej nazywała, ja nie wiem. Ja ino wiem tak, jak to u nas w domu, u my na to godali, nie? George Baker, Jan T.S. Smith und Pete Ferman. Wir sind zu stimmen für ein Halleluja.

0: Z ovoj rastomeri tako ta veliko husta, godovni go dali na to plate, ja? Nie wiem, czy to jest oryginalne słowo, nie wiem, ale na to go dali te omy plate, nie? Szli do kościoła, no ale to się musza plate oblic, no bo jako to wygląda, nie? No toż na to go dali plate, tako wielko husta, kwiotki byli wyszyfane, nie? No było to na tamte lata musza być coś fajnego, nie? No, dzisiaj na pewno nikt by tego z tych umów dzisiejszych nie oblikł, no bo by... No i to by było nie na dzisiejsze czasy, nie? Ja, chociaż jak się jedzie ka indzi w te muslimskie kraje, to tam jeszcze widać takie starsze kobiety, babcie, omy chodzą, to mają takie też wielkie chusty, nie? Też już to mają aż, no ja, aż za zadek tam, nie? Takie wielkie. Nie są takie fajne, jak pierwsze u nas na Śląsku te omy mieli, bo to sobie no, takie jednokolorowe, takie, no ja, takie wielkie chusty. So, jak się to po turecku nazywa? Nie wiem, nie powiem. W każdym razie nie jest to tak fajne, jak to dawni na Śląsku mieli te babcie. So, okej. Erik Dworniczek w piosence Moja Nadzieja.
1: Radio Larmo.

Zo, no i patrzę sam na ta moja kasla i witam sam kogoś, kogo nie wiem, bo ten ktoś się no podpisał jo. No toż jo. Ogal, nieważne, ja. I ten ktoś pisze tak, ja. Sam tak rozprawiasz byle co. Jo sam nigdy nie pisał tak w lejza, bo moja baba słucha tego radioka, ale dzisiaj ona poszła do kamratki, jo sam siedza i słucha. Toż powiedz mi no jedno, czemu dawni te ludzie mieli więcej dzieci jak dzisiaj? Kto na te pytanie odpowie richtig? Nie wiem. Ja powiem czemu. Dobra, ja nie wiem, czy to ma być na żarty, czy to ma być na prawdę, ja, nieważne. Mnie się wydaje tak. Dawni ludzie, jakby to padać, no nie mieli tyle dobroci jak dzisiaj. O, ja nie jeździli tyle na urlopy, na wczasy, no nie wiem, no nie mieli autów tak, ja, jak to dzisiaj jest. Co jeszcze? Nie było telewizorów. O, to trzeba powiedzieć. Dawni nie było telewizorów, jak mieli jakieś tam radio, jedne radio na pół wsi, ja, coś takiego, no ja, no bez to szli też prędzej spać, nie, no i no co, no szli prędzej spać i też prędzej narobili więcej dzieci, no i się wychowali dzieci, nie, no, to ja tak powiem, nie? No, ale obejrzymy, kto powie co innego. I ja bym chciał też wiedzieć, co ten autor tego pytania ma na myśli. Ten jo, nie? To proszę cię sam napisz na konsolka, jak coś nie tak jest, nie? No, okej. Okay. A my za ten czas zagramy Grupa Fest i radość z życia.

0: To jeszcze ta piosenka, posłuchamy i obejrzę, czy ktoś na te pytanie odpowiedział.
1: Jak sam anioł z nieba, nic mi.
0: Ta najnowsza wersja, czy anioły mają rogi i Stach.

Zołę, drodzy, fajnie nam Stachu pośpiewał. Lubię tego Karlusa. No, powiem wam, że go lubię, znam go osobiście. Fajny hop, ja fajnie gro, fajnie ludzi poradzi zabawić. No, mogę powiedzieć, jakbyście go potrzebowali na jakieś uroczystość, urodziny, rocznica ślubu, nie. Okej, na wesele to zawsze biorę kogoś jeszcze do siebie, pra. To już jest ich dwóch, pra. No, ale tak, Stach jest superowy, Karl. So, okej, jadę z tymi... A, jo, odpiso, czekajcie. A, polecho. Gabi Skello pisze, cmoki, kochani prezenterze, plate to była taka wielka chusta ze grubego materiału. Ta cieńko na lato to moja uma nazywała szaltuch. Aha, szaltuch. Szal i tuch. Ja. Można tak nazwać. Jak się nie mylę. Teraz słyszę prawie wpis tego jo. No toż jo myśla, że jakby nie ten internet i telewizor, to każdy z nas leżałby już we pryku, a że jeszcze trochę za wczas na spanie, to trzeba by było się jakoś zmochać. Ha, ha, ha, no ja. Z pozdrowieniami do wszystkich, pisze Gawisk. No. Ja, okej, okay, niech też będzie taka odpowiedź, ale ja ci powiem, Gabi Skelnu, to nie jest prawdziwo, to nie jest ta richtig odpowiedź, bo autor tego pytania już tu jest i on napisał tak. Drodzy ludkowie, pierwy dawni te umy chodzili we wielaś zopaskach albo klajdach. Byli, jak ją widział moja uma, to ona oblekała się pół godziny. Jedna kecka na drugą. Tyle tego mieli, ale chodzili bez majtków. Bez to te umy mieli zarostki prosto droga tam, kaj trzeba było. Bestuż mieli więcej dzieci. No ja, może też i tak to było, nie? Jo nie wiem, bo jo tam oma nigdy nie podglądał, pra, kurde, bo kaj to tam, no. Ale to, że mieli więcej tych szmatów na siebie, to trzeba powiedzieć, że to jest prawda. Ja bestuż te upy, jak się to godo, mieli... Wartko druga, o, no. Okej? Okay. Dobra, jo, dzięki za pytanie, za odpowiedź. Gabi Skelnu, dziękujemy za wpis. No i już coś tu mamy. Pokochajmy życie jeszcze raz, Piotr Jurkiewicz.

No i Georg się zameldował, tak powiedział. Georg Skellu pisze tak. Dobry wieczór, Peter, na twojej audycji. Dobry wieczór wszystkim przed głośnikami Red Alarmu. Miło cię znowu słyszeć po naszym urlopie. No, gorąco tam było, hica jak pierun. Teraz to już chyba lepiej te 19 stopni w Köln. Tak się napaliliśmy na te lody pistacjowe ze solą morską, które polecała Agnieszka. No, niestety, nie udało nam się ich dostać. A takiego smaka sobie na nie narobiliśmy. Być może są dostępne tylko w tym miasteczku, w którym była Agnieszka. Bo jak byliśmy na Kalabrii parę lat temu, to w mieście Pizzo słynne były lody Tartufo ze płynną czekoladą w środku. Pycha! Może następnym razem uda nam się trafić na te pistacjowe z solą morską. Jeśli chodzi o to, że kiedyś mieli dużo dzieci, to myślę, że chodziło o zapewnienie sobie na starość opieki. Oczywiście brak telewizora, długie wieczory bez światła, to też wpływało na to. Pozdrawiam ze Köln, napisał Georg Skell. Georg, piękne dzięki za wpis, no pozdrawiamy nazad. O lodach nie będę z tobą dyskutował, bo ani tych jeszcze nie jadł. Jedne ze solą morską, jedne z lodą czekoladą, pierunie, jo tam lody to są lody, no ja, są tam truskawka na to i tak dalej, ja. Lubię lody, ale ze solą ich jeszcze nie jadł. Tak samo jak ich nie jadł jeszcze krepla ze gehaktesem, albo z czymś tam go futrują, jak ich takie reportaże widział, to aż głowa boli, nie? Ale dobra, na temat. Georg, ja, jeżeli chodzi o te, dawni mieli więcej dzieci, to jak słyszał, to ty, co te pytanie dał, to padał, dawni te umy chodzili bez majtków. No i ten upa miał zaro drogą otwartą i bez to, tak jak we piosence, jako to piosenka, ajojo, majt, aura się śmiała. Ja, jest taka piosenka, nie? Ja, krupniaki grzoła i tak dalej. So. Ale Georg, śląskie klimaty i Bożena Mielnik.

So, Boże namiętnik, ale teraz no, do tych wszystkich sam naszych klimatów nie, to idzie posłuchać to. I się możecie pokolewać.

No i słyszeliście, przypiocy stoła krupnioki growa, a wodio majt, majt, majt. No i tak to było pierwej downi, bo pierwej krupnioki, żywloki to było rzecz normalna, nie? Zo. Witam i pozdrowiam słuchaczka. Słuchaczka pisze tak, witam i pozdrowiam pięknie, a ja zawsze patrzyła, jak moja uma się rozbierała i ubierała. Siadła po turecku na delówce i obserwowała moja uma, ona zawsze mi pozwalała patrzeć na te piękne koronkowe spódnice, potem miała lajbik ściągany na sznurku ze zadku, bo nie było biustonoszu ze fiszbinami, ale żeby nie nosiła majtek, tego nie zauważyła. Za to nosiła piękne pantalony, nie wiem jak to się nazywało po naszemu, chyba reformy, takie do kolan, ze koronką i gumeczką, bo się robiły takie trochę bufiaste nad kolanem, koroneczka, falbaneczka, to raczej obstawiam, że opa by bardziej okoltunią na jej widok w tych majteczkach, jak to widział, niż dziura bez majtek. Kiepski widok, to musiało być jeszcze brak sztromu i to wszystko grało. Ha, ha, fajnego wieczoru życzę, napisała słuchaczka. Ja. No ja ci powiem, to te jedne to się go dało, czekaj, no te, co ty piszesz tutaj, reform pantalony, nie? No to pierwsze pamiętam, my za bajtla to go dali na to Dynamo Moskwa albo Dynamo Kijów, nie? No bo to pierwsze downi, jak te fuzbalery grali, to mieli aż pod kolana te galociary, nie tak jak dzisiaj, nie? Ja, to jest fakt, że to, aha, spodnice, richtig, te umytela, jedna spodnica na drugą, trzy, cztery, ja? No i ja tak to po prostu downi było. Czekajcie, ja już to mam. Bestoż ten ją napisał, bestoż było kupa dzieci, nie? Ja. No ja. Zo, Gierskel pisze Peter, ja już gadamy o śląskich strojach ludowych, to wiesz co to jest? Mazelunka? Wiem, co to jest mazelunka, ale poczekamy też, niech kto inny weźmie udział, niech też kto inny powie, co to jest mazelunka. Georg, poczekamy, czy się ktoś zgłosi, ok? A do słuchaczki piękne, piękne dzięki. Bardzo, bardzo fajnie opisane to wszystko było, nie? No muszę mu powiedzieć, koszty znosz, coś tam jeszcze pamięto, pra? No, ok. To teraz na spokojnie, no more, no more bolero i Geralt Jordi.

Kelno, Gers Kelno, żaden nie napisał Mazelunka, to był po moimu rok, albo Kiecka, no rok taki, Downi, nie, nazywali to Mazelunka na Śląsku, go dali to Downi, Mazelunka, co. I coś, to jeszcze Kiełk napisał, Peter Aleźni Spaka narobią z tą piosenką w Okrupniokach. No ja nie wiem, czy ciebie chodzi o te Krupnioki, albo o to, jak twoja by miała przy tym piecu stoć, nie? No, to już westa. No, jutro idę do naszego śląskiego sklepu kupić rzymloki i Krupnioki. Mazelunka to była ta kokiecka. No, powiedział jak dobrze. Na stale przyszytym stanikiem, tak mi tutaj powiedziała moja żona Tereska. Ach, zu! No, ja myślę, że to jest taki rok, no kiecka, no, a że to tam miał przyszyty halter, to ja nie wiedział, to ci powiem, ja tam nigdy nie zaglądał, pieromel, no i coś też, no. Jeżeli chodzi o Krupnioki, Georg, powiem ci szczerze, Krupniok, mój Krupniok, jeszcze mam w zamrażalce, Rzymlok też jeszcze mam, nie, no ale po leku to trzeba będzie skonsumować, bo na zima, jak będzie zima, to idzie zaś nowy narobić, nie? Nowy Rzymlok, nowy Krupniok, no. Co, Georg, fajnie, piękne, dzięki za wpisy, no i oczywiście za szpas tutaj, ja, moi drodzy, oczywiście bierzcie wszystko na żarty, w tych piosenkach też tak, nie? Moja kuzonka za chwileczkę, za 5 minut zawieram, no i jeszcze jakieś tu piosenki wlecą.

So, ostatni film, moi drodzy, zamykam ta konsola, bo tutaj zaczyna się robić gorko, nie? A lepiej dobę temu pokój. Napisała słuchaczka. Pozdrawiam wszystkich, przede wszystkim tych, co ciągną ten fajny temat. Otóż Jose też dołączą. Mnie by tak bardziej interesowały te chłopskie spodnioki. Nie wiem jak wy, ale to było richtig erotyczne. O pieronie. Ten przyporek był tak uszyty, że trzeba było się najpierw dobrze namieszać, żeby się tam dostać. No, słysza, że zawierasz ta skrzynka, to życzę ciebie i wszystkim innym spokojnej nocy, napisała słuchaczka. No będę musiał zawrzeć to jeszcze do pokój, parę minut, nie, i no powiem tak. Kurde, byle dobrze, że ja mieszkam w Kelnie, ja, geo z Kelnu, jesteś tam jeszcze, hopie, dobrze, że mieszkamy w Kelnie, bo tutaj nie ma zimy, nie, to tutaj spodnioków nie trzeba, nie, no, to też nie będą nam kaś tam pieronie mieszać, pra, ja, so, okej. So, moi drodzy, to jeszcze coś tu wciepnemy i na koniec tutaj... Na koniec przyjdą takie piosenki, coś jego do dobranoc i tak dalej, nie? Ale jeszcze coś od Franz Bauer i Koni Koniks.